0: mutwebe
1: Patron cyangwa se nawe matron reka nkubwire ese ugikenera service za bank wenda muri izo service akarimo kubitsa winjije kwishyura imisoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nabwo ukeneye kujya kuri ubucuruzi bwawe no kurako I&M bank yakwegereye ahantu hose uri itikarame kagira imana twaje wowe egera umu agent wa yagufashe byihuse niba nta na konti ufite ntugire ikibazo barahita bayigufunguriza